0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Cesta, to Inquisin.
2: O,
1: trzeba by doma szczypkę.
2: Inquisin.
3: Ale, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ew